się pędru, good to die. Bukowski, Bradbury, so wild. Den drugen hund is very hard. De hond diep kan in de blinde house, avant-garde.